ci świetną wodę łów, a serce twi se stane rambo, naś usnę świetną z fotelu. Sny ty są niegdy hrozně krátký, jo, to se může taky stát. Nedoufej, že te vezme spát.